po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Śledczy badają, dlaczego 5-letnia dziewczynka wypadła z balkonu. Na Hel znowu jedzie linia autobusowa 666. Piszą o tym na świecie. Dawno nie było tak dużo i tak tanio. Mamy szczyt sezonu polskich truskawek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura bada sprawę tragedii we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję. Media na całym świecie rozpisują się o powrocie na Półwysep Helski autobusowej linii 666. 3 lata temu PKS Gdynia zlikwidował połączenie o tym numerze po krytyce środowisk katolickich, ale numer został właśnie przyjęty przez nowego przewoźnika. Flixbus chce na Hel wozić tą linią podróżnych przez całą Polskę. Droga do piekła istnieje, możesz nią dotrzeć linią 666, informuje amerykańska stacja CNN.
2: The highway to hell is real, so would you take the highway to hell?
1: O powrocie słynnego autobusu napisały też media w Wielkiej Brytanii, Holandii, a nawet w Brazylii. Autobus z Krakowa do Helu ma kursować raz dziennie od początku wakacji. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
3: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
1: Po tym jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, sytuacja powinna wrócić do normy. Holenderski sąd skazał 3 mężczyzn na prawie 4 lata więzienia za kradzież złotego hełmu sprzed 2,5 tysiąca lat. Zabytek pochodzi z miejscowości Kotofenesti w Rumunii, gdzie uznawany jest za skarb narodowy. Oprócz hełmu skazani skradli także 3 złote bransolety z V wieku przed naszą erą. Holenderskie władze ogłosiły, że odzyskały skarby. Sprawa doprowadziła do napięć między Rumunią a Holandią. Pełno polskich truskawek na rynku. Z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram płaciliśmy ponad 20 zł, a teraz w okolicach 12 albo 13. W przyszłym tygodniu jest szansa, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują 2 odmiany, mówi Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
4: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
1: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Maja Chwalińska zagra jutro o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Dziś miała 1 dzień na regenerację, mówi nowa gwiazda światowego tenisa.
5: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
1: Wczoraj Polka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem. Znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni. Jutro mecz numer 10, ten najważniejszy finał z Rosjanką Mirro Andrzejewą. Początek o 15.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na ogół pogodnie, sporo słońca, niebo tylko częściowo zachmurzone. Sobota ma być całkiem przyjemna. Możliwe przelotne opady deszczu tylko miejscami na północy, na zachodzie i na południu. Poza tym ciepło od 20 do 25 stopni. Niedziela jeszcze cieplejsza, ale może być burzowa.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, 2 funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 58584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89. Telefon 664 121 828.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży: róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku. Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
3: Dzień dobry, dziś wyjątkowy dzień, Dzień Dziecka. Z tej okazji w naszym studiu dzieje się coś niezwykłego, bo mikrofon przyjmują najmłodsi. Gotowi? No to zaczynamy. Cześć wszystkim, bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami. Na początek powiedzcie, co najbardziej lubicie w Dniu Dziecka.
4: Ja ogólnie lubię robić wszystko i się bawić z moim psem i jeździć na wakacje, ale najbardziej lubię robić domowe kina, jak mam wolny czas. Moja mama robi nam popcorn, mój tata pyszne zapiekanki, mój brat przepyszną lemoniadę, a ja nam przygotuję kino.
3: Kim chciałabyś zostać w przyszłości?
5: W przyszłości by chciała zostać nauczycielką, ponieważ bardzo lubię się opiekować i pomagać innym. Pragnę, żeby uczniowie mnie kochali tak, jak my dziś kochamy naszą panią Paulinę. Będę z przyjemnością uczyła i oceniała, ale też się z nimi bawiła.
3: Co najbardziej lubisz w Dniu Dziecka?
6: W Dniu Dziecka najbardziej lubię to, że z rodziną świętuję to, że jestem dzieckiem. Idziemy na lody z rodziną, idziemy na rodzinny spacer i dostaję małe prezenty w postaci zabawek.
3: Jak wyglądałby świat rządzony przez dzieci?
7: Świat rządzony przez dzieci wyglądałby moim zdaniem tak nie za dobrze, z tego powodu, że dzieci niektóre psułby sobie wzrok, bo ciągle by grały na konsoli, niektóre nie chciałyby się uczyć i nie znalazłyby pracy i potem byłyby biedne. Niektóre dzieci, jakby jakieś dziecko było chore, nie mogłoby pójść do lekarza, dlatego że lekarz, wypisując receptę, rozkazuje, żeby brali te lekarstwa i te. Ale to ma być świat rządzony przez dzieci, więc dzieci nie będą brać tych lekarstw i będą umierać z powodu chorób, tak? No, niektóre dzieci mogą zechcieć prowadzić wojny z innymi ludźmi, bo będą wyglądać inaczej, a one nie będą tego tolerować.
3: Jaka jest Twoja ulubiona zabawka albo gra?
8: Najbardziej lubię bawić się lalkami i grać z mamą w gry planszowe, co sprawia mi radość, bo wtedy razem spędzamy czas, jest wesoło i bardzo się cieszę, kiedy z mamą wygrywam.
3: Co najbardziej lubisz w Dniu Dziecka?
9: Bardzo lubię Dzień Dziecka, ponieważ rodzice organizują nam wiele niespodzianek i jeździmy na różne wycieczki. W tym roku zamierzamy się wybrać na Strzelnicę i do Malborka, ponieważ tam organizują się różne zabawy. Spędzamy dużo czasu z rodzicami i rodziną.
3: Kto zawsze potrafi Cię rozśmieszyć?
10: Z mojej rodziny najbardziej potrafi mnie rozśmieszyć mój tata. Robi śmieszne miny i mnie łaskocze. Myślę, że robi to dlatego, że bardzo lubi, jak się uśmiecham i śmieję.
3: Jakie są Twoje marzenia?
11: Moje marzenia są takie, żeby zostać piłkarzem, być sławny i być znanym, odwiedzać różne zabytki i zwiedzać świat i mieć w przyszłości palce.
12: Po szkole najbardziej lubię bawić się na dworze, ponieważ dni są coraz dłuższe, jest coraz cieplej i mogę się dłużej bawić. Mogę skakać na trampolinie, zjeżdżać na zjeżdżalni, ale też mogę jeździć na rowerze, bawić się siostrą, jeździć na hulajnodze i na rolkach.
3: Co sprawia Ci największą radość na co dzień?
8: Sprawia mi największą radość na co dzień to, że odkrywam świat razem z moim bratem Jędrusiem i bardzo lubię malować i lubię się bardzo bawić z moimi koleżankami i kolegami w przedszkolu i sprawia mi to wielką przyjemność i bardzo lubię malować.
0: Wokół nas.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran.
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, wchodzimy do gry?
2: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
4: Po reklamie. Włocławek po polsku.
5: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
4: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
6: Nowe przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu. Znany influencer odwiedził Pixland we Włocławku. Oraz 17-latek oszukał seniorkę metodą na policjanta. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów. Mówi Piotr Kowal, poseł na Sejm RP.
7: Czyli od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie u dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia.
6: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka. Dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy. Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Pixlandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką. Mówi Toffee Crisp.
8: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie tak napełniają energią, ale też i zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i faktycznie można super rzeczy ze znajomymi porobić. I wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
6: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
9: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
10: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.
9: I lubisz jego content?
10: Tak.
9: A co najbardziej w nim lubisz?
10: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
6: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie z Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją. Mogileńscy policjanci zatrzymali 17-latka podejrzanego o oszustwo metodą na policjanta. 83-letnia mieszkanka Inowrocławia zmanipulowana przez fałszywą policjantkę zostawiła przed mieszkaniem 50 tysięcy złotych. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego podczas kontroli drogowej w okolicach Mogilna. Mężczyzna podróżował Mercedesem, którego kierowca próbował uciec przed policją i wpadł do rowu. Przy 17-latku znaleziono skradzione pieniądze, które zostały odzyskane. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mieszkańca Oleśnicy na 2 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Policja nadal poszukuje drugiego uczestnika zdarzenia.
4: Słuchacie Pulsu Włocławka.
5: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
4: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: W salonach Drabczak druga

0: Para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
1: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Po reklamie. Tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
3: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
4: Dzień dobry Państwu, Patryk Jarmierski, a dziś moim i Państwa gościem jest wyjątkowy, nietuzinkowy artysta Marcin Daniec. No właśnie, w sobotę wystąpił Pan na Jarmarku Kazimierzowskim w mieście Kowal. Widziałem oczywiście ten występ, no i co można powiedzieć, no było świetnie jak zawsze. A więc moim pierwszym pytaniem będzie to, skąd Pan czerpie tyle energii i motywacji, aby dalej występować na scenie już tyle lat?
5: To jest pytanie, które zmusza mnie, po pierwsze, do tego, żeby zdradzić Wam moją ścisłą tajemnicę. Pan widzi, że udaje, prawda? Po drugie, będzie mnie to pytanie zmuszało do totalnej nieskromności, ale to już sobie poradzę. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że Pan zauważył ten power, bo nie ma mowy o udawaniu. Ja byłem tyle razy w Kowalu, ale i na występach, i przejazdem, bo przecież domyśla się Pan, Pana nie było na świecie. Myśmy do Teściowej, do Kruszwicy jeździli właśnie przez Kowal, a teraz po prostu widzi Pan, rozbestwieni tą autostradką w Wrześciu skręcamy. I jesteśmy troszkę szybciej, ale zawsze, kiedy mnie zapraszają, przyjeżdżam. Jestem bardzo dobrym kolegą, cieszę się, bo pan burmistrz mnie bardzo lubi. No i nie ukrywam, że zagrałem tutaj z całego serca spotkanie na cześć Janka Nowickiego. W sercu mam go głęboko. Nawet powiem panu, nie mogę się nigdy pogodzić, bo Janek mnie zapraszał, żeby wystąpić w Kowalu na Zameczku, no tylko, że była franca pandemia. Przepraszam panie za to mało wyszukane słowo, ale świadomie je użyłem. No i dlatego teraz spłacam dług wdzięczności na równi z burmistrzem Jankowi. I no i widział pan, widzowie cudni od pierwszej sekundy, życzliwi. Nawet słyszał pan ten mój żart, że bawicie się tak pięknie, mimo że nie płaciliście za bilety. Cudo! Wyjeżdżam szczęśliwy i będę kolegom z Krakowa paplał, że nawet były dwie owacje na stojąco, mimo że większość stała cały czas. Ale jednak te VIP-y, widzi pan, wstały. Po prostu warto żyć dla takich ludzi.
4: Był pan w sobotę w Kowalu, na scenie. Czy przez te lata, gdy odwiedzał pan to miasto, zmieniało się w pańskich oczach pozytywnie?
5: Tak, tylko pomyślą wtedy, że namówił pana burmistrz, żeby Dańca powyciągał te wazelinki chwalenia. Ale kochani, no zmienia się kraj. No samo choćby to, że wyjeżdżam z domu i jadę dwoma, a już za Częstochową trzema pasami na północ. No po prostu fantastyczne. Ile powstało nowych rzeczy. No nie ma już, że tam był, ja pamiętam jak byłem chłopcem, to był sklep, w którym chleb leżał na proszkach do prania, więc o to już się nigdy nie wróci. I jak pan będzie oglądał w internecie, jak to było super, że dzieci jechały na stogu na furze, 5 metrów bez pasu bezpieczeństwa. Dzisiaj nie umiem się z tym pogodzić, że dziadek czerpał wodę ze studni wiaderkiem i dzieci to piły. No po prostu, że myśmy to wszystko przeżyli, to jest jakiś cud. A teraz, proszę bardzo, mikrofon w cenie samochodu, kamera w cenie dwóch samochodów, dziennikarze na poziomie BBC. No, warto żyć.
4: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był Marcin Daniec, artysta i satyryk.
5: A Państwu życzę, żeby Państwo trzymali formę i tak jak ze sceny. Życzę Państwu tylko zdrowia, a resztę proszę kombinować sobie samemu.
2: To jest temat na 101 i 4 FM. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Śledczy badają, dlaczego 5-letnia dziewczynka wypadła z balkonu. Na Hel znowu jedzie linia autobusowa 666. Piszą o tym na świecie. Dawno nie było tak dużo i tak tanio. Mamy szczyt sezonu polskich truskawek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura bada sprawę tragedii we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję. Media na całym świecie rozpisują się o powrocie na Półwysep Helski autobusowej linii 666. 3 lata temu PKS Gdynia zlikwidował połączenie o tym numerze po krytyce środowisk katolickich, ale numer został właśnie przyjęty przez nowego przewoźnika. Flixbus chce na Hel wozić tą linią podróżnych przez całą Polskę. Droga do piekła istnieje, możesz nią dotrzeć linią 666, informuje amerykańska stacja CNN.
2: The highway to hell is real, so would you take the highway to hell?
1: O powrocie słynnego autobusu napisały też media w Wielkiej Brytanii, Holandii, a nawet w Brazylii. Autobus z Krakowa do Helu ma kursować raz dziennie od początku wakacji. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
3: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
1: Po tym jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, sytuacja powinna wrócić do normy. Holenderski sąd skazał 3 mężczyzn na prawie 4 lata więzienia za kradzież złotego hełmu sprzed 2,5 tysiąca lat. Zabytek pochodzi z miejscowości Kotofenesti w Rumunii, gdzie uznawany jest za skarb narodowy. Oprócz hełmu skazani skradli także 3 złote bransolety z V wieku przed naszą erą. Holenderskie władze ogłosiły, że odzyskały skarby. Sprawa doprowadziła do napięć między Rumunią a Holandią. Pełno polskich truskawek na rynku. Z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram płaciliśmy ponad 20 zł, a teraz w okolicach 12 albo 13. W przyszłym tygodniu jest szansa, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują 2 odmiany, mówi Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
4: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
1: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Maja Chwalińska zagra jutro o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Dziś miała 1 dzień na regenerację, mówi nowa gwiazda światowego tenisa.
5: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
1: Wczoraj Polka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem. Znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni. Jutro mecz numer 10, ten najważniejszy, finał z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Początek o 15.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na ogół pogodnie, sporo słońca, niebo tylko częściowo zachmurzone. Sobota ma być całkiem przyjemna. Możliwe przelotne opady deszczu tylko miejscami na północy, na zachodzie i na południu. Poza tym ciepło od 20 do 25 stopni. Niedziela jeszcze cieplejsza, ale może być burzowa.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
8: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
0: Po reklamie. Poranek po polsku.

0: Reklama.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i TD. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Po reklamie. Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
6: Jest parę minut po godzinie 11. Tradycyjnie zapraszamy już na kinowy wtorek.
7: A my jak co tydzień sprawdzamy najciekawsze premiery i nowości na dużym ekranie.
6: No to zaczynamy od czegoś dla tych, którzy lubią kino z ogromnym dystansem i nie mają nic przeciwko temu, żeby śmiać się z filmów, które normalnie miałyby nas przestraszyć albo trzymać w napięciu. No wraca, uwaga, straszny film.
7: I myślę, że wielu słuchaczy już na sam dźwięk tego tytułu przypomina sobie sceny, które od lat krążą w internecie i są cytowane przy każdej możliwej okazji.
6: No bo umówmy się, seria Straszny Film zrobiła coś wyjątkowego. Wzięła horror, film akcji i popkulturę. Wrzuciła wszystko do jednego worka, no a potem kompletnie odwróciła to do góry nogami.
7: Tutaj nic nie było święte. Jeżeli jakiś film był popularny, można było być pewnym, że prędzej czy później stanie się obiektem żartów.
6: I właśnie dlatego te produkcje zdobyły taką popularność. Widzowie szli do kina nie po to, żeby się bać, ale żeby zobaczyć, jak twórcy wyśmiewają kolejne kinowe hity.
7: Za sukces pierwszych części odpowiadali m.in. bracia Wayans, którzy stworzyli styl tej serii. Absurdalny humor, kompletnie nieprzewidywalne sytuacje i żarty, które pojawiały się dosłownie co chwilę.
6: No i wygląda na to, że po latach Straszny Film znowu chce przypomnieć o sobie widzom.
7: A materiał do żartów przez ostatnie lata trochę się nazbierało. Mieliśmy mnóstwo horrorów, filmów o superbohaterach, wielkich blockbusterów i internetowych trendów.
6: Więc twórcy naprawdę mają z czego wybierać. Pytanie tylko, które współczesne filmy dostaną najbardziej?
7: No ja obstawiam, że nikt nie będzie bezpieczny.
6: I chyba właśnie tego oczekują fani tej serii. Nieskomplikowanej fabuły, tylko 2 godzin dobrej zabawy i śmiechu z rzeczy, które wszyscy dobrze znamy.
7: Jeżeli wychowaliście się na poprzednich częściach, albo po prostu lubicie parodie i komedie, które nie traktują siebie zbyt poważnie, to warto mieć ten tytuł na radarze.
6: Premiera już 5 czerwca, więc już za chwilę przekonamy się, czy Straszny Film po latach ponownie podbije kina i rozbawi widzów tak, jak to robił kiedyś. No to teraz coś dla fanów wielkich przygód fantasy i powrót do kultowych historii. Już 5 czerwca do kin trafia Władcy Wszechświata.
7: I jestem pewien, że wielu słuchaczy na sam tytuł od razu przypomina sobie Himena, Szkieletora i cały ten niezwykły świat Eterni.
6: Bo mówimy o marce, która dla wielu była symbolem dzieciństwa. Najpierw figurki, później serial animowany, no a teraz kolejna kinowa odsłona tej historii.
7: I trzeba przyznać, że materiał wyjściowy jest naprawdę potężny. Mamy księcia Adama, który staje się Himenem, najpotężniejszym człowiekiem we Wszechświecie, i odwieczną walkę dobra ze złem.
6: A po drugiej stronie stoi oczywiście Szkieletor, jeden z najbardziej charakterystycznych czarnych charakterów w tej historii popkultury.
7: To jest właśnie ten typ historii, który kojarzy się z wielkimi zamkami, magicznymi mieczami, niezwykłymi stworzeniami i epickimi pojedynkami.
6: Czyli wszystko to, co dobrze wygląda na dużym ekranie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy możliwość efektów specjalnych są nieporównywalnie większe niż kilkadziesiąt lat temu.
7: Za reżyserem odpowiada Travis Knight, którego wielu widzów może kojarzyć z filmu Bumblebee. To daje nadzieję, że oprócz widowiska dostaniemy też bohaterów, którym będzie można kibicować.
6: I myślę, że ciekawie będzie zobaczyć, jak twórcy połączył klimat lat 80. z oczekiwaniami współczesnych widzów.
7: Bo z jednej strony trzeba uszanować legendę i to, co pokochali fani, a z drugiej stworzyć film, który zainteresuje także młodsze pokolenie.
6: No takie produkcje często są też świetną okazją do rodzinnego wyjścia do kina. Rodzice przypominają sobie bohaterów swojego dzieciństwa, a dzieci poznają ich po raz pierwszy.
7: I nagle okazuje się, że historia sprzed ponad 40 lat świat nadal potrafi działać na wyobraźnię.
6: Jeżeli lubicie fantasy, wielkie starcia, dobra ze złem i historie, w których ważą się losy całych światów, to Władcy Wszechświata mogą być jedną z najciekawszych premier początku czerwca.
7: Premiera już 5 czerwca, więc już za chwilę przekonamy się, czy He-Man ponownie podbije serca widzów.
6: No to teraz coś z cyklu wydarzeń specjalnych w multikinie, a dokładnie Kino na obcasach. I dzisiaj, 2 czerwca, na ekranach pojawi się film Drugie Życie.
7: I to jest jedna z tych historii, które pokazują, że czasami największe zmiany przychodzą wtedy, kiedy wcale ich nie chcemy.
6: Poznajemy Marię Angels, kobietę, która od 40 lat mieszka w Tangerze. Ma swoje miejsce, swoje przyzwyczajenia, swój świat i nagle okazuje się, że musi go zostawić.
7: A chyba każdy z nas wie, jak trudno jest zaczynać coś od nowa. Zwłaszcza, kiedy wydaje się, że wszystko jest już poukładane.
6: Właśnie dlatego ten film może trafić do wielu widzów, bo nie opowiada o wielkich katastrofach czy sensacyjnych wydarzeniach, tylko o życiu. O momentach, kiedy człowiek musi zmierzyć się ze zmianą.
7: I okazuje się, że za tą zmianą mogą kryć się rzeczy, których wcześniej kompletnie się nie spodziewaliśmy. Nowe znajomości, nowe doświadczenia, a nawet nowa miłość.
6: No to brzmi trochę jak przypomnienie, że nigdy nie jest za późno, żeby coś w swoim życiu zmienić, albo odkryć coś zupełnie nowego.
7: I bardzo podoba mi się też miejsce akcji. Tanger nie jest miastem, które często oglądamy w kinie. Jest tam słońce, kolorowe uliczki, wyjątkowy klimat i atmosfera, która sama w sobie staje się bohaterem tej historii.
6: No i nie bez powodu film zdobył nagrodę publiczności na festiwalu w Wenecji. Takie wyróżnienie często pokazuje, że historia naprawdę trafia do ludzi i zostaje z nimi na dłużej.
7: Do tego główną rolę gra Carmen Maura, czyli legenda hiszpańskiego kina, znana między innymi z filmów Pedro Almodovara. I z tego, co mówią recenzenci, to właśnie jej kreacja jest jednym z największych atutów filmu.
6: Więc jeżeli ktoś ma ochotę na spokojniejszą, ciepłą, ale jednocześnie bardzo życiową opowieść o nowym początku, to Drugie Życie może być świetnym wyborem.
7: A teraz film, który wygląda jak połączenie kina akcji, sensacji i historii o ludziach, którzy potrafią załatwić sprawy tam, gdzie inni dawno by się poddali. Mowa o filmie Zawodowcy.
6: Już sam punkt wyjścia brzmi ciekawie. Jest Ivy, specjalistka od wyjątkowo trudnych zleceń dla bardzo bogatych klientów. Kiedy zwykłe rozmowy i negocjacje przestają działać, no to wtedy do akcji wkracza właśnie ona.
7: I tym razem zadanie wydaje się proste tylko na papierze. Trzeba odzyskać ogromny dług od miliardera mieszkającego na prywatnej wyspie. Problem w tym, że miliarder ma własną armię, ogromne wpływy i raczej nie zamierza oddawać pieniędzy.
6: No czyli klasycznie, jedziemy po swoje, ale bardzo szybko okazuje się, że nie będzie to łatwe. Ivy zbiera ekipę byłych żołnierzy, z którymi współpracuje od lat i wspólnie przygotowują plan wtargnięcia na wyspę.
7: A takie filmy lubimy najbardziej. Jest grupa specjalistów, każdy ma swoje umiejętności, każdy odpowiada za coś innego. I wszyscy wiedzą, że jeden błąd może kosztować naprawdę dużo.
6: To nie wygląda na kino, które stawia wyłącznie na strzelaniny. Jest tu po prostu sporo planowania, kombinowania i napięcia. Widz? No cały czas zastanawia się, czy misja pójdzie zgodnie z planem, czy wszystko rozsypie się po kilku minutach.
7: Zwłaszcza, że przeciwnik nie siedzi bezczynnie. Ludzie miliardera są przygotowani na różne scenariusze, więc bardzo szybko zaczyna się prawdziwa gra nerwów.
6: I właśnie takie historie często ogląda się najlepiej, kiedy bohaterowie mają konkretny cel, ograniczony czas i mnóstwo przeszkód po drodze.
7: Do tego dochodzi klimat luksusu, wielkich pieniędzy, prywatnych wysp i ludzi, którzy są przekonani, że no mogą wszystko.
6: No a potem pojawia się ktoś, kto postanawia sprawdzić, czy rzeczywiście no mogą wszystko.
7: Więc jeżeli lubicie filmy o ekipach, to zadań specjalnych, skomplikowanych akcjach i misjach, które z każdą minutą robią się coraz bardziej niebezpieczne, to Zawodowcy mogą być bardzo ciekawą propozycją.
5: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Reklama.
2: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
1: Po reklamie.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Za rogiem kolejny nabór wniosków na mieszkania na celulozowej. Oraz prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy Zielonych Terenów Śródmieścia. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23. Dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak, jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 44 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Celulozowej, więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
2: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny.
3: Trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
2: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej, przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw komunikacji z mediami w biurze prezydenta.
4: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku.

0: Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku.
1: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy MZDIT.
2: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak, jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.
3: To jest Puls Włocławka. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.

0: Tak po polsku.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stanowski. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Zaczniemy oczywiście od tego gorącego tematu, jakim są zielone tereny Śródmieścia. Do ich zazielenienia daleka jeszcze droga, ale chociaż do przejezdności proszę nam powiedzieć, że już taka krótsza, bo czekamy na to wszyscy z dużą niecierpliwością.
3: Jak widzimy, wykonawca zintensyfikował swoje prace na tej inwestycji i mamy nadzieję, że w czerwcu cała droga, całe zielone Śródmieścia, czyli Jagiellońska, Szczęśliwa, Zduńska będą dostępne dla mieszkańców.
2: W czerwcu.
3: Tak, mówimy o czerwcu, o mieszkańcach. Tak.
2: Czy mówimy o skrzyżowania, które również. Czyli taki jest plan na teraz.
3: Taki jest plan. Rozmawiamy z wykonawcą, wywieramy presję, wiadomo, aczkolwiek z tyłu głowy mamy zawsze to, że to są nasi podwykonawcy i martwimy się też o to, żeby nie zostali oni bez zapłaconych faktur. Więc musimy także z tym wykonawcą.
2: Czyli to jest trochę tak, że na kompromisie zależy wszystkim, żeby jednak.
3: Niestety, tak. Ja mówię, że kompromis jest najważniejszy. On służy i nam, i wykonawcy. Też nie zapominajmy, że jednak regulacje prawne, które tutaj jasno mówią, że jak nawet zawieramy umowę, to powinniśmy dążyć do tego, aby tę umowę zrealizować. I ten obowiązek ciąży także na inwestorze, ale również i na wykonawcy.
2: Ten sam wykonawca realizuje UNERW na ulicy 3 Maja. Realizuje to, nie wiem, czy to jest dobre i odpowiednie w tej chwili słowo, bo niewiele się tam w ostatnim czasie dzieje.
3: No, niewiele się dzieje. Była rozmowa z wykonawcą. Wykonawca przedstawił nam swoje tłumaczenia. Mamy swoje zdanie na ten temat. Wiemy, że na początku pojawił się problem oczywiście z drzewami, o których stan był każdy, no, wykonawca był zatroskany. Przebadaliśmy te drzewa. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, jeżeli chodzi o ich żywotność. I z tego, co widzimy, to powstało kilka problemów, jeżeli chodzi o sieć, ale miejmy nadzieję, że tutaj też prace będą zintensyfikowane, tak jak na zielonych terenach Śródmieścia.
2: Czyli myślicie, że trochę jest też tak, że właśnie te zielone tereny Śródmieścia, które wymagały w tym momencie rzucenia wszystkich sił na nie, tak? Zatrzymało 3 maja?
3: Podejrzewamy, aczkolwiek tutaj tłumaczenia wykonawcy są inne. No i jest w czasie, tak? Powiedzmy sobie szczerze, ma czas do końca października, jeżeli chodzi o realizację i uważa, że jest w terminie. Ma zamknięty oczywiście pierwszy etap, drugiego etapu nie otwiera, czyli tego na odcinku od ulicy Żabiej do Starego Rynku i nie będzie zgody na prowadzenie prac na tym odcinku, dopóki nie zakończą się prace na odcinku
2: i
3: od pracowności.
2: Możemy być tego pewni, my tak, mieszkańcy.
3: Tak, nie wyrazimy zgody na to, żeby wszedł dalej i rozkopał nam dalszą część ulicy 3 Maja, nie kończąc tego pierwszego odcinka, tego pierwszego etapu.
2: No czyli... to nie mogę nie zapytać w tym momencie, czemu wyraziliście zgodę na ten drugi etap, kiedy się nie zakończył pierwszy, bo z tego co wiem, że to miało być tak, że no dopiero po zakończeniu pierwszego etapu będzie drugi, tymczasem mamy chyba dwa etapy.
3: Dwa etapy, znaczy ja wytłumaczę tak, że pierwszy etap, który został rozkopany, czyli jest uporządkowanie terenu, wywiezienie gruzu, wykonanie podbudowy i później jest pierwsze prace, które są związane z przebudową, tak? Czyli podbudowa, ewentualnie jakieś porządkowanie sieci, elektryka, ale w tym czasie, jeżeli chodzi o drugi etap, wykonawca ma prawo dokonywać rozbioru, czyli powiem tak, tutaj już wykonywać prace na bieżąco budowlane, czyli związane z realizacją już przebudowy ulicy, a na drugim etapie rozbiórkowe, tak? Czyli rozbiórkuje, przygotowuje sobie plac budowy, stąd po prostu ma jakby te dwa duże odcinki zajęte. I tutaj za bardzo nie można było powiedzieć, że skończysz pierwszy etap, czyli etap od Placu Wolności do ulicy Piekarskiej, dopiero cię wpuścimy na drugi etap, dlatego że no, tak harmonogram prac przewidywał, że pierw rozbiera, pierwszy etap wchodzi z maszynami, ale już drugi w tym czasie też sobie rozbiera, przygotowuje sobie po to realizację, tylko my widzimy teraz, że rozebrał wszystko, a nie realizuje prac na pierwszym odcinku.
2: Tak?
3: No i to najbardziej denerwuje, nie tylko nas.
2: Uczestniczących i
3: tak, no bo to
2: gdyby coś się działo, cokolwiek, to nie byłoby.
3: Myślę, że tak, tak, a tutaj jednak ta współpraca z tym wykonawcą no, jest dosyć chłodna, no stąd też u nas wizyta przedstawicieli już z Warszawy, wykonawcy i deklaracja tutaj współpracy jakby z przedstawicielami już z Warszawy, firmy Bazola.
2: Dobrze, to teraz może lepsze informacje w kwestii mieszkalnictwa. We Włocławku kolejne mieszkania będą powstawały, to i tak pewnie nie zaspokoi potrzeb Włocławian, bo widać, że są one co dziwo, mimo właśnie tego, że mieszkańców ubywa bardzo duże, bo mieszkań na sprzedaż, ceny tych mieszkań jakby o tym świadczą.
3: Świadczymy oczywiście i mieszkania, które są budowane przez deweloperów, ale także te nasze. No teraz ostatni, który nabór jest trwa, znaczy zakończył się, na Brzeską został zakończony. Teraz na Maślaną na te 23 lokale. Za chwilę będzie też nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale i pewnie następne w kolejności będą lokale, które wybudujemy na ulicy Tumskiej a 3 Maja, ulicy Cygance. Do tego planujemy budowę 4 bloków i prawie blisko 200 mieszkań na ulicy Cienistej, bo są tam 4 bloki. Jabłonki, a także dalszą przebudowę w ramach rewitalizacji kamienicy 3 maja. To będzie kamienica 3 maja 14, 16 oraz 22. Jest to faktycznie trochę dziwne, że to zapotrzebowanie na te mieszkanie jest tak duże, a mieszkańców ubywa, co nas bardzo dziwi.
2: Analizowaliście to jakoś? Widzimy
3: też, że dużo mieszkańców wyjeżdża jakby za komfortem, tak? Czyli zamieszkiwanie, czyli jednak sobie budować domki w obszarze, no bo jak patrzymy, gdzie ci mieszkańcy migrują, to jest to głównie gmina miasto Włocławek, gmina Fabianki, tam tych mieszkańców przybywa, a u nas ich ubywa.
2: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stanowski.
3: Dziękuję również.
1: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Odliczamy godziny. Maja Chwalińska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Załęskiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego. Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa, a o 15 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
2: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest, i postawić tą kropkę na D.
3: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi? Jak to pana zdaniem wygląda?
2: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
1: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozioł, a ja przypominam wielki finał o 15. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś się wygra.
4: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
5: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować. Jest to super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
6: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
1: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kirył Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 22 stopnie na północy, do 24 w centrum i na zachodzie Polski. Niebo przeważnie pogodne i słoneczne, częściowo tylko zachmurzone. Na przelotne opady deszczu mogą się pojawiać miejscowo na północy, na zachodzie i południu. Niedziela cieplejsza, ale burzowa.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
9: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

że nudzicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale

0: Reklama.
1: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży: róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
2: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Porozmawiajmy dzisiaj o bezpiecznym stosowaniu leków. Wiadomo, że sięgamy po leki po to, aby dobrze się czuć, aby odzyskać zdrowie, ale leki należy stosować zachowując pewne zasady. No właśnie, co kryje się pod pojęciem bezpiecznego stosowania leków? I jakie są główne cele farmakoterapii?
3: Bezpieczne stosowanie leków to proces przyjmowania preparatów leczniczych w taki sposób, który maksymalizuje ich skuteczność terapeutyczną, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Czyli główny cel bezpiecznej farmakoterapii jest taki, aby lek był skuteczny i oczywiście nie szkodził. Ponieważ jak wiemy, leki to substancje chemiczne, które oprócz tego, że korzystnie wpływają na leczenie naszych schorzeń, to również niestety mogą dawać czy to powikłania, czy skutki uboczne. Dlatego podczas stosowania leków należy zachować ostrożność, aby terapia oprócz tego, że będzie skuteczna, była również bezpieczna dla zdrowia i naszego życia. Dotyczy to zarówno tych leków, które są ordynowane na receptę przez lekarza, ale także leków, które kupujemy bez recepty, a także suplementów diety.
2: Powiedzmy teraz, jakie są podstawowe zasady tego bezpiecznego stosowania leków, aby osiągnąć jak najlepszy skutek, cel i nie zaszkodzić sobie.
3: Tych kluczowych zasad bezpiecznego stosowania leków jest kilka. Zacznijmy może od tego, że przed użyciem zawsze należy zapoznać się z treścią ulotki dołączoną do opakowania. Leki przechowujmy w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki na stałe, czy też mamy jakieś alergie na jakieś substancje chemiczne, informujmy na wizycie lekarskiej o tym właśnie naszego lekarza, aby mógł tak dobrać leki, aby nie wchodziły w reakcje z innymi substancjami. Nie stosujmy leków po upływie daty ważności. Również nie pożyczajmy sobie leków nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leku, ale też nie pożyczajmy od nikogo, ponieważ nie zawsze jest tak, że ten lek, który pomógł komuś, również pomoże nam, a może uczynić więcej szkody niż pożytku. No i taka główna zasada, za którą ja optuję, to jest to, aby nie kupować leków z niepewnych źródeł, czyli gdzieś na straganach, w sklepikach. Jeśli już chcemy nabyć lek w aptece internetowej, niech to będzie taka sprawdzona apteka internetowa. Ja oczywiście cały czas jestem za tym, aby nabywać leki w aptece stacjonarnej, ponieważ tutaj właśnie są monitorowane wszystkie warunki przechowywania leku, czyli temperatura, wilgotność, daty ważności, ale jest również personel fachowy, który służy swoją pomocą, wiedzą fachową. Oczywiście, który ten preparat wyda na pewno prawidłowo, no i udzieli nam wszelkich wskazówek dotyczących terapii.
2: Przejdźmy teraz do interakcji, jakie mogą wystąpić pomiędzy substancjami, które stosujemy, i na przykład płynami, którymi lek popijamy. O czym należy pamiętać, aby to stosowanie leków było bezpieczne?
3: Interakcje leków to takie wzajemne oddziaływania między różnymi substancjami leczniczymi lub między lekiem a ziołami, na przykład pokarmem czy też napojami, które mogą albo osłabić, albo nasilić działanie leku, ale mogą również doprowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych. Dlatego samodzielnie nie łączmy wielu leków. Jeżeli przyjmujemy leki, to o czym wcześniej wspomniałam, mówmy o tym na wizytach lekarskich, aby nie doprowadzić do interakcji. Im więcej leków przyjmujemy, szczególnie dotyczy to pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji między kilkoma substancjami działającymi w tych lekach. Równie niebezpieczne są interakcje między właśnie pożywieniem a lekami. Istnieją takie grupy leków, które na przykład łączą się z wapniem, a dużo wapnia znajduje się na przykład w nabiale i przy tych lekach nie powinniśmy spożywać nabiału. No i oczywiście to, o czym...
2: Ale przepraszam, w ogóle nie spożywać nabiału, czy też w określonym czasie od przyjęcia leku?
3: Najczęściej stężenie leku we krwi pozostaje jeszcze przez kilka dni od momentu zakończonej terapii. Dlatego ja wystrzegałabym się przyjmowania jeszcze przez kilka dni od zakończonej terapii. Starałabym się jednak unikać tego nabiału, aby nie doprowadzić do tych interakcji. Oprócz tego również, tak jak wspomniałam, zioła, które są z natury bardzo bezpieczne, jednak na przykład bardzo dużo reakcji z lekami wchodzi dziurawiec. Dlatego też trzeba unikać picia dziurawca przy wielu lekach. No i napoje, czyli popijajmy leki gotowaną wodą. Nie popijajmy kawą, herbatą, mlekiem, alkoholem, ale także sokami, a szczególnie sokiem grejpfrutowym, który również ma takie właściwości łączenia się z substancjami leczniczymi i unieczyniania tych substancji, co może pogłębić naszą chorobę.
2: Powiedzmy na koniec, jak bezpiecznie przechowywać leki, aby zachowały swoje właściwości lecznicze, aby nas leczyły, pomagały, a nie szkodziły i nie traciły swoich walorów medycznych.
3: Leki, które przechowujemy w domu, a najczęściej przechowujemy je w domu, powinniśmy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, czyli w szafce najlepiej, bez dostępu promieni słonecznych. Uważajmy też na to, aby szafka była na takiej wysokości, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Ważna jest również temperatura przechowywania. Jeśli najczęściej leki przechowujemy w temperaturze od 15 do 25 stopni, ale może być też tak, że producent zaleca przechowywanie leków w lodówce od 2 do 8 stopni. Wtedy trzymajmy ten lek w lodówce, ale nie na drzwiach lodówki, dlatego że tutaj jakby często bardzo podczas otwierania następują wahania. Przechowujmy go na półeczce w lodówce, ale też daleko od zamrażalnika, aby leku nie zamrozić. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, dlatego abyśmy mogli zawsze po nie sięgnąć. Na tym oryginalnym opakowaniu najczęściej najbardziej wyraźnie jest zapisane data ważności. Często jest też tak, że lek posiada dwie daty ważności i na to bym zwróciła uwagę. Jedna data ważności to ta, do której jest ważna substancja zawarta w leku, a druga tak zwana po otwarciu. I tutaj w momencie przechowywania, jeżeli otworzymy taki lek, najlepiej na opakowaniu napisać sobie tą datę, ponieważ ten lek nie będzie już ważny do daty ważności producenta, a tylko na przykład w zależności od tego, na ile jest ważny od momentu otwarcia. Miesiąc, pół roku od momentu otwarcia i po tym czasie już nie powinniśmy go stosować. To dotyczy kropli ocznych, syropów. Tak,
2: właśnie,
3: tak się właśnie zdarza, ponieważ krople oczne potrafią się rozjałowić i mogą być bardzo niebezpieczne.
2: Dziękuję Pani pięknie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że o bezpiecznym stosowaniu leków opowiadała nam dzisiaj Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze.
3: Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Miasteczko dla dzieci stanęło w gminie Lubanie oraz trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W weekend w naszym regionie organizowany był szereg imprez z okazji Dnia Dziecka. W Lubaniu miasteczko dla dzieci stanęło na terenach przedszkola podstawowej. Dla najmłodszych zorganizowano szereg atrakcji. Mówi Larysa Krzyżańska, wójt gminy Lubanie.
3: Z myślą o mieszkańcach właśnie organizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy. Dzień Dziecka jest właśnie taką okazją. Zapraszamy wtedy wszystkie dzieci z gminy Lubanie do wzięcia udziału w wielu atrakcjach, które jak zawsze przygotowujemy dla naszych dzieci. To jest właśnie kolejka elektryczna, dmuchane zjeżdżalnie, karuzela jest w tym roku. Będzie wiele animacji, będzie wiele konkursów przeprowadzonych z nagrodami, będzie malowanie twarzy, buziek, więc myślę, że to jest takie, największe to są atrakcje dla dzieci, one to kochają, lubią i bardzo dobrze się przy tym bawią.
2: Gmina Lubanie stawia na młodych. Przykładem jest chociażby otwarty 2 lata temu park rozrywki w Probostwie Dolnym. Dużym zainteresowaniem ze strony dzieciaków cieszyła się kolejka. Młodsi chętnie bawili się dmuchanymi bańkami. Nie brakowało również chętnych do dmuchańców. Co wam się najbardziej podoba tutaj?
4: Dzwonia.
5: Muchance. No i coś jeszcze.
2: Czy uważacie, że takie imprezy są potrzebne?
4: Tak, tak.
2: A czy jest coś, na co najbardziej czekacie?
4: Ja czekam na kolegów, żeby się z nimi pobawić.
5: Ja tak samo.
2: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka może?
4: Ja tak.
2: A co to było?
4: Podkoszulkę tą i kilka jakichś rzeczy jeszcze.
5: Ja jeszcze nie, bo ja zostanę dopiero na Dzień Dziecka.
2: A czy jest coś, co byś chciała dostać najbardziej?
5: Nową poduszkę, nowy zegarek na przykład, nowy pokój na przykład i nowe zabawki.
2: Dzieciom, zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym, życzymy mnóstwa szczęścia, uśmiechu na twarzy i radości. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju. Mówi Stanisław Pawlak, senator RP.
6: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15%. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
2: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zliczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana. Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów.
1: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: WPP na 101,4 FM.

0: Temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
1: Polskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Po reklamie.
3: Radio Wrocław.
2: Po polsku.
3: Ty jedna

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a dziś ze mną Małgorzata Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię, Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: Małgosiu, powiedz, bo od całkiem niedawna prezesujesz stowarzyszeniu, ale samo stowarzyszenie jest bardzo już wiekowe. Pierwsze grupy kobiet takie wsparcia spotykały się ze sobą w latach już 90., więc jakby stowarzyszenie ma długą historię i cele jego, mimo zmieniających się członkiń, prezesur, nie zmieniły się. Króciutko o tych celach najważniejszych.
2: Tak, oczywiście. Cele są generalnie te same. Pomagamy sobie wzajemnie, wspieramy się, dbamy o swoje zdrowie, o swoją profilaktykę, budujemy mosty międzypokoleniowe, otwieramy się na teraz coraz częściej, otwieramy się na młode dziewczyny, młode kobiety, które są dotknięte tą chorobą.
1: Właśnie, nowotwór piersi to już nie choroba kobiety w wieku 50+, ale coraz młodsze dziewczyny okazuje się, że potrzebują takiej pomocy.
2: Tak, z tego co wiem, w onkologii w Bydgoszczy roczniki 90+ są diagnozowane kilka razy w ciągu dnia. Jest to potworne, bo jak ja zaczęłam się leczyć 3 lata wstecz, to 90 roczniki były diagnozowane co kilka dni, a dzisiaj jest ich kilka w ciągu jednego dnia.
1: Ogromną rolę w pracy w stowarzyszeniu, oprócz takiego wzajemnego wsparcia, dzielenia się doświadczeniami bardzo trudnymi, przecież ta choroba trwa i leczenie do najprzyjemniejszych nie należy, to ja tak delikatnie o tym powiedziałam. Dajecie dowód na to, że ona, ta choroba nie jest śmiertelna, że można z nią żyć, mało tego uśmiechać się, ale ważna jest też profilaktyka, prawda? I to jest też taki główny z celów Amazonek.
2: Oczywiście, profilaktyka jest kluczowa w sytuacji, kiedy być może myślimy o tym, że może coś nam grozić. Jeżeli same nie będziemy o siebie dbały, nie będziemy badały się, to jest bardzo istotne samobadanie piersi, które powinno być przez nas robione. My kobiety powinniśmy to robić najrzadziej raz w miesiącu i to w określonym dniu cyklu powinniśmy badać swoje piersi. My albo nasz partner, tak, ktoś, kto dobrze zna nasze ciało. Oczywiście mówimy tutaj o profilaktyce takiej specjalistycznej, lekarskiej. To najrzadziej robimy wszelkiego rodzaju badania w zależności ile mamy lat, czy to USG, czy mamografię piersi. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Profilaktyka, czyli dbanie o
1: członkinie stowarzyszenia.
2: Oczywiście uczymy, mamy świetną tutaj dziewczynę Izę, która pokazuje dokładnie na fantomie, jak badać swoje piersi, bo wbrew temu, co by się wydawało, to wcale nie jest takie proste. To w zależności od układu naszej piersi, czym piersi jest większa, tym jest jednak trudniej wyczuć co nawet jakąś mniejszą zmianę. Więc tutaj zachęcamy czy szkoły, czy jakieś instytucje, czy zakłady pracy, żeby nas informowały, chętnie pojedziemy do nich, porozmawiamy z kobietami, pokażemy, nauczymy, jak to robić.
1: Małgosia, i teraz to, co bardzo istotne, również jak się z Wami skontaktować, kiedy macie dyżury, gdzie należy się zgłosić, szukając pomocy, wsparcia, albo chcąc się czegoś nauczyć, co może uratować w przyszłości nam życie.
2: Tak, zapraszamy Państwa Żabia 12, Centrum Organizacji Pozarządowych. Generalnie dyżury mamy zawsze co piątek od 13 do 15. Jesteśmy, prężnie działamy w internecie, mamy teraz taką jakby nową odsłonę w związku z tym, że jest nas coraz więcej młodszych kobiet. Facebook działa prężnie nasza strona internetowa. Pokazujemy się dzięki życzliwości tutaj Państwa i telewizji, i radia. Możemy mówić o nas. Numer telefonu jest podany, adres mailowy, Facebook. Możemy w każdym momencie się spotkać, kiedy komuś jest coś potrzeba, na telefon umówić się bez żadnego problemu.
1: Małgorzata Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo, Małgosiu.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: To jest temat na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wczoraj burzowo, dziś spokojniej. Za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności. Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
2: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
1: No ale w nocy nad Polskę nadciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, ale nadal bardzo ciepło, na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica, niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało, mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6 zł i 48 groszy za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice Mai Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirną Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
3: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
1: Początek meczu o 15:00.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś pogodniej, choć miejscami chwilowo może się chmurzyć i może pokropić deszcz. Na ogół od 20 do 25 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam od 17 do 19.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
5: Po reklamie. Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101 i...

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i TD. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych województwa kujawsko-pomorskiego. Świętuj z nami.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem?

0: Niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12, B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
1: Po reklamie.
2: Polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Długi weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? Ich chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
2: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
1: Bo jeden dotrze, a jakże, ze Szczebrzeszyna. Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5000 żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
3: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
1: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
2: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
1: A odsłonięcie figur już za tydzień, 13 czerwca.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dość ciepło, na ogół od 20 do 25 stopni, choć nad morzem i w górach może być nieco chłodniej, bo miejscami tylko 17 stopni. Za to pogodniej, ale miejscami może się chmurzyć i może pokropić się deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
5: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
6: Co robisz?
7: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
6: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
7: Serio? A co z serwisem?
6: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynników.
7: Brzmi dobrze.
6: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
7: To mnie przekonałeś.
6: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku.

0: Reklama.
1: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
1: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
1: To co, chodzimy do gry?
2: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawiał o skandalu związanym z UPA. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Lednicy. Marcin Krzemiński. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
2: Pracodawca, mając mimo wszystko poszukując pracowników, będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
1: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim, dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjala jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii.
3: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
1: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genesis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca, tylko miejscami i to delikatnie może popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie 21 stopni na Lubelszczyźnie, 22 na Podlasiu i w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, 24 na Mazowszu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
5: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie.
6: Kochani, sprawa jest taka, system kaucyjny działa od kilku miesięcy i czy oddajemy te butelki? Coraz częściej, ale manko systemu kaucyjnego to już 600 milionów złotych. Czyli tych nieoddanych butelek jest gdzieś na 600 milionów. Kiedyś słyszałem hasło, że pieniądze leżą na ulicy, ale nie wiedziałem, że to tak dosłownie.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM. We Włocławku po polsku.

0: jesteśmy.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: jakimi samochodami jeżdżą Polacy. No i okazuje się, że dość starymi w skali europejskiej, ale moi drodzy, ja nadal uważam, że jak rocznik powyżej 2010, no to nówka sztuka. I to by się zgadzało, bo auto w naszym kraju ma średnio blisko 16 lat. Jak to wygląda w naszym regionie? No te auta są jeszcze delikatnie starsze, ale to nie jest tak, że my jeździmy starymi samochodami, bo nie możemy sobie zmienić na nowsze, bo nas nie stać. Nie. My po prostu, ustalmy to tak, my po prostu jesteśmy miłośnikami klasyków. I brzmi od razu inaczej, prawda?
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie Włocławek dla Was po polsku na 101,4 FM.

0: Naukowcy wzięli się za kawę z mlekiem. Kawa z mlekiem czy nie? No i sprawdzają. Czy z mlekiem jest zdrowa, czy jest może wręcz przeciwnie? Wiecie co? Latamy w kosmos. No, nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja. A od 20 lat co roku naukowcy zmieniają zdanie, czy kawa z mlekiem jest dobra, czy nie. No niech się w końcu zdecydują. Albo my pijmy po prostu to, co nam smakuje. Wracamy do grania.
1: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
3: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i Tede. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych województwa kujawsko-pomorskiego. Świętuj z nami.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragiczny pożar pod Koninem. Znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku, wynika z danych policji. Jeszcze tylko 3 godziny.
2: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
1: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open. Marcin Krzemiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli jej zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
3: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
1: Drugiej, bo do szpitala trafił poparzony młody mężczyzna, którego strażacy zastali wcześniej przed jednym z domków. Trwa wyjaśnienie, jak doszło do pożaru. Policja przywróciła ruch po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. Przypomnę, wcześniej rano samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina, zderzył się z dzikiem i dachował. Nie żyje 54-letni ojciec, do szpitala trafiła jego żona i 21-letni syn, który prowadził auto. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść w ślady Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, a zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą, czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
4: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
2: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
4: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
5: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy.
1: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Po południu miejscami słabe, przelotne opady deszczu, na termometrach od 20 do 25 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
0: Po reklamie.
8: Wiecie, co jest ostatnio trendem w technologii? Smart okulary. No i naprawdę one wyglądają coraz lepiej. Coraz bardziej przypominają zwykłe okulary, a mają wbudowaną na przykład sztuczną inteligencję. No w końcu. W końcu, jakbym sobie kupił takie okulary, to mógłbym na bystrego nawet w rozmowie wyjść. I jakby mi sztuczna inteligencja podpowiadała.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to,

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, wiecie co jest popularne w tym roku? Rolki. Okazuje się, że ich sprzedaż szaleje. No będziemy śmigać na rolkach. Oby po równych chodnikach, bo inaczej z tego jeżdżenia to ucieszą się tylko ortopedzi.
1: Reklama. Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynników.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie.
4: Sławek po polsku na 101,4

0: Sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Znaczy, no pewnie w końcu tak, i w końcu podbije świat i skończymy jako ludzkość. Ale na razie robi to dość skromnie i na przykład zostaje baristą. Widzę artykuł o jednej kawiarni, w której barista jest, no właśnie, sztuczną inteligencją i robi kawę. Wszyscy się zachwycają. No a tak sobie myślę, że u mnie w szkole 20 lat temu to też tak wyglądało. Tylko wtedy to się nazywało po prostu automatem do kawy.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real. Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MONU była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
1: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie 2 koncerty zagra Dawid Podsiadło. W pobliżu obiektu wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie na stronie Parku Śląskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy zapowiedział też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Spokój i pokora. To Maja Chwalińska przed meczem z Mirżą Andrejewą, meczem finałowym wielkoszlemowego French Open.
3: Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Początek wielkiego finału z udziałem Mai już za niespełna 2 godziny. Nie wiemy, czy i komu będzie kibicował papież, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to pytany w drodze do Hiszpanii, czy jest za Barceloną, czy też Realem Madryt, Leon XIV odpowiedział dość dyplomatycznie, papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt. Tym samym oddzielił sprawy, nazwijmy to służbowo, od prywatnych, bo Prevost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, 24 na Mazowszu. Zachmurzenie niewielkie, okresami tylko wzrastające do dużego. Lokalnie może pokropić deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, 2 funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
5: Po reklamie.
6: Moi drodzy, zaglądamy w świat komputerów, bo według statystyk młodzi ludzie nie znają się na komputerach. Przez to, że bardziej korzystają z telefonów, smartfonów, tabletów, no krótko mówiąc, jak trzeba coś naprawić na przykład w komputerze albo coś się zawiesi, no to koniec. Teraz to jest na odwrót. Dzieci proszą rodziców o pomoc z komputerem. A za parę chwil będzie test na to, czy jesteś stary, więc słuchaj uważnie.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: być kochana.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Po reklamie. Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM. We Włocławku po polsku.

0: Moi drodzy, wrócę do tematu, o którym mówiłem przed chwilą. Młodzi nie znają się na komputerach według statystyk. No to właśnie, teraz to dzieci proszą rodziców o pomoc z komputerem. Ja mam taki test na to, czy jesteś stary. Uwaga, jeżeli pamiętasz, co to jest krak, no to widzimy się w kolejce na kolonoskopię.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy Twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
1: Po reklamie.
4: Radio Włocławek. Po polsku.

0: Wiecie, co jest ostatnio trendem w technologii? Smart okulary. No i naprawdę one wyglądają coraz lepiej. Coraz bardziej przypominają zwykłe okulary, a mają wbudowaną na przykład sztuczną inteligencję. No w końcu. W końcu, jakbym sobie kupił takie okulary, to mógłbym na bystrego nawet w rozmowie wyjść. I jakby mi sztuczna inteligencja podpowiadała.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie.
4: Radio Wrocławek.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę o stanie zdrowia Zosi, która wypadła z 11 piętra. Potem ratownicy o bezpieczeństwie nad wodą. Będzie też oczywiście o finale French Open. Maja spełnia nie tylko swoje marzenia, ale też sporo zarobi. Marcin Krzemiński. Bardzo ciężki, ale stabilny jest stan Zosi, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Pięciolatka znajduje się pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wczoraj opiekowała się nią 21-letnia matka, która jak się okazało była pijana i niewykluczone, że też pod wpływem narkotyków. Wiktorię D. zatrzymano. Dziś ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty za narażenie swojego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Już ustalono m.in., że mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, ale mimo fatalnej pogody z nich nie skorzystał. Dodam, że wyprawa była częścią obchodów 50. urodzin kobiety. Ratownicy WOPR gotowi na lato. U progu nowego sezonu kąpielowego apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy uwagę na swoje pociechy, dodaje ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
2: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
1: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, wynika z danych policji. Niespełna godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą, a stawką tego pojedynku będzie mistrzostwo Roland Garrosa. Ale i też ogromne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zwycięstwo da Maji też kolejny awans w światowym rankingu. Będzie 14, to daje pewne miejsce i rozstawienie w najważniejszych turniejach.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca, choć miejscami może się delikatnie chmurzyć i może delikatnie pokropić się deszcz. Na termometrach 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 na Dolnym Śląsku, 24 na Mazowszu.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
4: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
0: Po reklamie.
6: Na jakim punkcie szaleją Polacy? Się okazuje, że w ostatnich latach numerem jeden sprzedażowym, jeśli chodzi o kulinaria, są frytownice beztłuszczowe, airfryery, mówiąc krótko. No i to nie tylko tak, że frytki można tam robić, bo można robić wszystko. Polacy totalnie oszaleli, a ten trend przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych. Także panowie, jeżeli żona powie: słuchaj Marek, mam nowego frajera. To się nie martwcie. No chyba, że nie macie na imię Marek.

0: Reklama.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i Tede. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: zajrzyjmy sobie do świata kina, bo za kilka tygodni premierę będzie mieć animacja, na którą czekają i milenialsi, i młodzi ludzie, Toy Story 5. Piąta część tej opowieści o żyjących zabawkach i uwaga, w tej łysiejący chudy będzie ratował dzieci przed zabawkami AI. No brzmi to jak scenariusz horroru, a nie bajki. Chodzi dokładnie o to, że nawet zabawki, okazuje się, nie uciekną od łysienia.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: AI jest już wszędzie. Niektórzy by powiedzieli stety, inni, że niestety, ale nie spodziewaliście się pewnie sztucznej inteligencji w lalkach. Firma produkująca chyba najsłynniejsze lalki na świecie zapowiedziała, że wypuści serię, no właśnie, zabawek ze sztuczną inteligencją. Czyli co? Będzie gadająca Barbie? Ja to widziałem w takim filmie. To historia się nazywało. Swoją drogą, no to, że sztuczna inteligencja w końcu zawładnie światem, to chyba już zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić, ale że ta zagłada może mieć twarz Barbie, to jednak trochę zaskakujące.
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trzymamy kciuki za Maję. Lada chwila rusza finał turnieju w Paryżu. Długi weekend na drogach, są wypadki, są ofiary, są pijani. Powiemy też o tajemniczej trąbie powietrznej w gminie Mikołajki. Marcin Krzemiński, wybiła 15, Maja Chwalińska i Mirla Andrijewa lada moment pojawią się na korcie i rozpoczną rywalizację o zwycięstwo w Roland Garros. Obecność w finale Rosjanki nie jest zaskoczeniem, Polki wielką sensacją, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
2: Chwalińska, która przed turniejem była 114. tenisistką świata, wie, że wiele wokół niej się zmieniło przez ostatnie 3 tygodnie.
3: Nie da się od tego odciąć w 100%, więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuję, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
2: Z kolei trener Chwalińskiej, Jarosław Machowski, zwraca uwagę, ile meczów ma Polka w nogach.
4: 9 meczów w rzędu grała. I on to jak fizycznie, psychicznie wymagające.
2: W ubiegłym roku tytuł w Paryżu zdobyła Coco Gauff, 2 lata temu Iga Świątek.
1: Zmieniamy temat. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko 100 została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała ponad 360 takich kierowców. Straż pożarna i władze gminy Mikołajki twierdzą, że nie otrzymały w ciągu ostatniej doby zgłoszeń o ewentualnych szkodach związanych ze zjawiskami pogodowymi. W sieci pojawił się film obrazujący możliwe wystąpienie trąby powietrznej w tym rejonie. Nagranie wykonano wczoraj na polu koło jednej ze wsi w gminie Mikołajki na Mazurach i ukazało się na portalach społecznościowych, między innymi na profilu stowarzyszenia Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 12 czerwca. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Tatry oblężone. Kropówki są pełne spacerowiczów i brakuje miejsc parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, dominują turyści krajowi. Średnie obłożenie bazy noclegowej wynosi około 70%.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc w kratkę i pogodna, i pochmurna z deszczem. Padać może na zachodzie i południu, sucho na wschodzie, lokalnie gęste mgły. Na wschodzie 10 stopni, w centrum 14, na północnym zachodzie 16.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Co robisz?
7: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
6: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
7: Serio? A co z serwisem?
6: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
7: Brzmi dobrze.
6: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
7: To mnie przekonałeś.
6: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie.
8: Ile trzeba w Polsce zarabiać, żeby należeć do klasy średniej? Podano nowe statystyki i na przykład w ubiegłym roku było to 9 tysięcy złotych netto na osobę w gospodarstwie domowym, czyli w rodzinie, na osobę 9 tysięcy, teraz jest to już 10 tysięcy złotych netto. Ale jednocześnie, mimo że zarobki pokazują co innego, mediana zarobków, to ponad połowa Polaków sama uważa, że należy do klasy średniej. Przynajmniej tak odpowiadają w pytaniach, bo ale może po prostu ktoś ich źle zrozumiał. Oni mówili, no, że tak średnio jest średnio.

0: polsku. Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
0: Po reklamie.

0: kochamy zwierzęta. My Polacy mamy takich domowych zwierzątek najwięcej w całej Unii Europejskiej. A uwaga, samych kotów w Polsce żyje 7 milionów 250 tysięcy. Nieźle, nie? To koty mogłyby stworzyć partię, która całkiem dobre wyniki w wyborach by osiągnęła, ba, nawet by prawdopodobnie rządziła w Sejmie. Może to jest jakiś plan na ratunek?
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12, B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
1: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
1: U Maksyma w Gdyni znów Cię widział ktoś.

0: Europejczycy coraz później wyprowadzają się z rodzinnego domu, a konkretnie najpóźniej wyprowadzają się Włosi. Teraz bezprecedensowy wyrok sądu, już drugiej instancji, prawomocny, a mianowicie ojciec pozwał syna 30-letniego bezrobotnego o to, że ma się wyprowadzić z rodzinnego domu. Syn przegrał, no i teraz będzie eksmitowany, ma 2 tygodnie na wyprowadzkę. Ciekaw jestem atmosfery na przykład na świątecznych obiadach później. W każdym razie Włosi przodują w tym rankingu, ale na drugim miejscu, jeśli chodzi o narody, które najpóźniej wyprowadzają się z rodzinnego domu, są no my, Polacy. 26-27 lat średnio mamy, opuszczając rodzinne gniazdo. Zerkając na ceny mieszkań, raczej ta statystyka się nie poprawi.
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Mamy rośliny do

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem, są utrudnienia w ruchu. CBA zatrzymało urzędnika z gdańskiego zarządu dróg. Norwescy piłkarze mogą zaszaleć po mundialowych meczach, ale w granicach rozsądku. Marcin Krzemiński. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem. 6 wagonów pociągu wypadło z szyn podczas jazdy manewrowej na stacji Jeziorzyce Słupskie. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
2: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
1: Między Słupskiem a Wrześnicą tor jest już zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Jak doszło do wykolejenia, ma wyjaśnić specjalna komisja kolejowa. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg. Według nieoficjalnych ustaleń sprawa ma charakter korupcyjny. Służby na razie nie podają jednak żadnych szczegółów sprawy. Te mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. 9 osób zginęło w dzisiejszych izraelskich nalotach na południowy Liban, podały wojsko i media z tego kraju. Do nalotów doszło 3 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Jego wdrożenie zależy jednak od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah odrzucił porozumienie, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania wojsk izraelskich. Norwescy piłkarze otrzymali pozwolenie na spędzenie wolnego czasu podczas mundialu w dowolny sposób i picie piwa na mieście, ale w rozsądnych ilościach. Jest to zgodne z wieloletnią wewnętrzną dyrektywą reprezentacji, wolność, ale z odpowiedzialnością. Oby poszło sportowcom lepiej z tym niż ich kolegom w 1998 roku, gdy ostatni raz Norwegia grała na mundialu. Wtedy dwóch kluczowych zawodników po pierwszym meczu spędziło noc w klubie rozrywkowym, pijąc duże ilości piwa.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nocą na wschodzie 10 stopni, w centrum 14, na północnym zachodzie 16. Pogoda w kratkę i pochmurno i pogodnie, padać może na zachodzie i południu, sucho na wschodzie, lokalnie spodziewajcie się gęstych mgieł.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama.
5: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
6: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
4: Po reklamie.
7: Czytam tak właśnie w internecie, że co czwarty Labrador ma taką wadę genetyczną, mutację genetyczną, przez którą ciągle jest głodny. Non-stop. I wiecie co? 30 lat na karku, a dopiero się dowiedziałem, że jestem Labradorem.

0: Kochani, sprawa jest taka, no system kaucyjny działa od kilku miesięcy i czy oddajemy te butelki? Coraz częściej, ale manko systemu kaucyjnego to już 600 milionów złotych. Czyli tych nieoddanych butelek jest gdzieś na 600 milionów. Kiedyś słyszałem hasło, że pieniądze leżą na ulicy, ale nie wiedziałem, że to tak dosłownie.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy. Zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
1: Po reklamie. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: jakimi samochodami jeżdżą Polacy. No i okazuje się, że dość starymi w skali europejskiej, ale moi drodzy, ja nadal uważam, że jak rocznik powyżej 2010, no to nówka sztuka. I to by się zgadzało, bo auto w naszym kraju ma średnio blisko 16 lat. Jak to wygląda w naszym regionie? No te auta są jeszcze delikatnie starsze, ale to nie jest tak, że my jeździmy starymi samochodami, bo nie możemy sobie zmienić na nowsze, bo nas nie stać. Nie. My po prostu, ustalmy to tak, my po prostu jesteśmy miłośnikami klasyków i brzmi od razu inaczej, prawda?
1: Reklama. Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z OWE Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. NPWiK Spółka z OWE Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
2: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i Tede. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych województwa kujawsko-pomorskiego. Świętuj z nami.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Po reklamie.

0: proszę.
1: Naukowcy wzięli się za kawę z mlekiem. Kawa z mlekiem czy nie? No i sprawdzają. Czy z mlekiem jest zdrowa, czy jest może wręcz przeciwnie? Wiecie co? Latamy w kosmos. No, nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja. A od 20 lat co roku naukowcy zmieniają zdanie, czy kawa z mlekiem jest dobra, czy nie. No niech się w końcu zdecydują. Albo my pijmy po prostu to, co nam smakuje. Wracamy do grania.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonuj

0: Doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
0: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Eksperci ostrzegają, świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponad 60 ofiar wody od początku roku, to dane policji. Odwiedzimy też kładkę, która łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Marcin Krzemiński. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega. W najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne.
2: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
1: Tłumaczy profesor Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policjanci apelują o rozwagę, bo z danych Komendy Głównej wynika, że od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób. Dlatego nie wchodźmy do wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie zostawiajmy dzieci bez opieki. Ukraińskie drony uderzyły w bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie koło Petersburga. W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne. Znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Jak przekazano w komunikacie, do wyznaczonych celów dotarło kilka dronów, a w samej bazie odnotowano pożar. Sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po dwóch sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie otwarta została dziś kładka, która połączyła leżące po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. XX wieku podczas przyboru wody w Olzie.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro mniej słońca, spodziewajcie się deszczu i burz, najpogodniej bez opadów na Podkarpaciu. Miejscami porywisty wiatr, będzie za to cieplej niż dziś. Nad morzem 18 stopni, ale na zachodzie 24, a na Mazowszu nawet 27.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama.
5: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
4: Po reklamie.
6: W sobotnie popołudnie na Kujawach nie możemy narzekać na nudę. W trzech miejscach naszego regionu trwają właśnie plenerowe imprezy. W Kowalu swój występ podczas jarmarku Kazimierzowskiego rozpoczyna właśnie teraz Marcin Daniec. W Starym Brześciu konkursowy żur już ugotowany i rozpoczęły się koncerty, a w Nieszawie już po koncercie z Kolima, ale przed mieszkańcami jeszcze wielu innych wykonawców. Jest w czym wybierać i tylko od Was zależy, który kierunek dzisiejszego popołudnia wybierzecie: Kowal, Stary Brześć czy Nieszawa. Ja ze wszystkich trzech możliwości wybrałem tę czwartą i jestem razem z Wami w Radiu Włocławek. Patryk Kamiński, dzień dobry w sobotę. Zapraszam na kilka wspólnych godzin przy dobrej muzyce i lokalnych ciekawostkach. Przedostatni, 30 maja w kalendarzu. Najlepsze imieninowe życzenia przesyłamy dla Ferdynanda i Andrzeja. W Międzynarodowy Dzień Ziemniaka polecamy ziemniaka z ogniska, frytki, ziemniaki w mundurkach lub placki ziemniaczane. Ziemniak pod każdą postacią jest dobry, byle nie surowy. A teraz wracamy do weekendowego grania.
4: Po polsku na 101,4 FM.

0: Przełom maja i czerwca to w wielu szkołach średnich we Włocławku czas na wycieczki i wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Czytam, że 22 uczniów z zespołu szkół technicznych, a dokładnie z klas mechatroniki, robotyki, informatyki i reklamy, wyjechało na dwutygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe na Maltę w ramach wspomnianego programu Erasmus+. Zagraniczne praktyki zawodowe to dla uczniów szansa na zdobycie pierwszego międzynarodowego doświadczenia na rynku pracy. Podczas 14-dniowego wyjazdu młodzież z fajansowego miasta będzie miała wyjątkową szansę rozwijać umiejętności zawodowe w zagranicznych firmach, poznać nowoczesne technologie oraz uczyć się pracy w wielokulturowych zespołach. Dużą zaletą takiego wyjazdu jest również codzienna komunikacja w języku angielskim, pozwalająca przełamać bariery i w praktyce zastosować posiadaną wiedzę. Poza pracą uczniowie otrzymają możliwość poznania lokalnej kultury, odwiedzą ciekawe miejsca i poznają nowych ludzi. Malta to również niesamowite zabytki, malownicze krajobrazy i bardzo bogata historia. Na pewno uczniowie ZST z podróży wrócą z letnią opalenizną i fantastycznymi wspomnieniami.
1: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM. We Włocławku po polsku.

0: okazuje się, że w Kowalu pierwszy miejski mural jest już gotowy. Zakończone zostały prace przy muralu promującym Kowal na ścianie budynku położonego między kościołem a parkiem króla Kazimierza Wielkiego. Mural, a w tym przypadku to grafika, została zaprojektowana przez uzdolnioną mieszkankę Kowala Annę Marcinkowską. Nad muralem z panoramą miasta umieszczony został podświetlany napis w technologii 3D I love Kowal. Jak sprawdzili mieszkańcy i przejeżdżający przez miasteczko, mural i napis dobrze prezentują się w dzień i są doskonale widoczne z odległości nawet 500 metrów przy wjeździe do miasta od strony Włocławka. Idealnie się wszystko składa. Udało się zrealizować inwestycje jeszcze przed jarmarkiem kazimierzowskim. Piękna wizytówka królewskiego Kowala będzie zapraszać do zatrzymania się w miasteczku przyjezdnych, turystów i gości z okolicznych miejscowości. Od pomysłu do realizacji minęło zaledwie kilka tygodni, czyli okazuje się, że jednak można.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran.
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie.

0: Włocławek przygotowuje się chyba na gorące lato. Czytam, że w kilku miejscach naszego miasta pojawiły się dystrybutory wodne nazwane zdrojami wodnymi. Od kilku dni na terenie miasta działa 38 takich urządzeń. Akcja ma nie tylko na celu zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb, jaką jest picie wody, ale również promowanie włocławskiej kranówki, która spełnia wszystkie normy i można ją śmiało pić bez gotowania. Pamiętam, jak kilka lat temu było nawet używane takie hasło: życzę zdrówka, włocławska kranówka. A wracając do tematów zdrojów, to według tego, co czytam, urządzenia trafiły między innymi do placówek oświatowych, Urzędu Miasta oraz na miejskie baseny. Idea dystrybutorów jest prosta: ograniczenie plastiku poprzez kupno butelkowanej wody i picie wody z kranu. Zdroje wodne pojawiły się we Włocławku i od razu zrobiło się tak jakoś światowo. Tylko czekać, aż takie urządzenia pojawią się przy boiskach, w parkach albo na placach zabaw. Wtedy będzie można ugasić pragnienie, na przykład po intensywnym treningu albo w trakcie spaceru.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
1: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Po polsku na 101 i 4 FM.
3: Zostaj mi Jolkę.
4: Jolka, do ciebie.
5: Słucham? Kto mówi?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Mimo porażki ogromna duma, Maja Chwalińska wicemistrzynią French Open. Potem premiera napiętych ostatnio relacjach polsko-ukraińskich. Będziemy też w Liverpoolu w Muzeum Beatlesów. Marcin Krzemiński. Nie udało się. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open z Mirżą Andrijewą 3-6, 2-6. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana, to jest denerwujące, żartowała Chwalińska, zwracając się do rywalki, dodając, że Mirża była dziś dla niej po prostu za dobra. Niemniej za awans do finału Maja może liczyć na nagrodę w wysokości 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. W poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu światowego rankingu WTA. To oznacza awans aż o 93 pozycje. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
2: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
3: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku, w tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
2: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
1: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Maksymalnie od 18 do 20 stopni na Pomorzu, 22 na zachodzie i 26 na południowym wschodzie kraju. Takie maksymalne jutro temperatury. Najpogodniej i sucho tam, gdzie najcieplej, czyli na południowym wschodzie. Poza tym spodziewajcie się deszczu, a miejscami także burz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama. W Bokaru dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Po reklamie.
5: Polskie przeboje idealne na sobotę na 101,4 FM z samego serca miasta gra dla Was Radio Włocławek. Kilka minut po 18, więc to idealny moment na rozpalenie grilla, działkowiczów z włocławskiej Rybnicy, Liska, Planty, Jednostki E czy ulicy Toruńskiej oraz wszystkich rodzinnych ogródków działkowych. Pozdrawiam. Nie zapominam również o biesiadujących na Kujawach. Dzięki, że jesteście razem z nami. To co tam dobrego dzisiaj na ruszcie? Klasycznie kiełbaska, kaszanka, karkówka i inne takie klimaty, czy bardziej wege, cukinia i tak dalej. Dla wszystkich życzenia smacznego i na zdrowie. O muzyczne zaopatrzenie nie musicie się martwić. Bawcie się dobrze i smakujcie wszystkie przygotowane przysmaki. Za kilka minut zajrzymy do wieńca i spróbujemy ustalić, co dalej z pałacem Kronenbergów.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Jeden z najpiękniejszych zabytków na Kujawach, czyli Pałac Kronenbergów w Wieńcu, według zapowiedzi, które mam przed sobą, ma w końcu odzyskać swój blask. Historia przywrócenia świetności pałacowi na Kujawach trwa dość długo, ale wiele wskazuje na to, że w końcu widać szczęśliwe zakończenie historii z naprawdę wieloma zakrętami. Po ponad 150 latach historii zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Wieńcu czeka kompleksowa rewitalizacja. Według najnowszego projektu pałac rodziny Kronenbergów ma zostać zaadoptowany na potrzeby Centrum Artystyczno-Biznesowego Pałac Kronenbergów. W planach jest powstanie sali widowiskowej i koncertowej, profesjonalnego studia nagrań, kameralnej strefy hotelowej, restauracji i kawiarni, przestrzeni na konferencje i spotkania biznesowe, a w zrewitalizowanym parku ma pojawić się letnia scena koncertowa, fontanna i strefa rekreacji. Pozostaje mieć nadzieję, że po Centrum Informacji Rolnictwa i Kujawskim Centrum Muzyki koncepcję Centrum Artystyczno-Biznesowego uda się w końcu zrealizować. Wielu mieszkańców naszego regionu oraz kuracjuszy z uzdrowiska Wieniec Zdrój wielokrotnie pytało o to, co będzie w Pałacu Kronenbergów. Znamy już odpowiedź i wierzymy, że ten projekt uda się w końcu zrealizować.
1: Reklama. Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
1: Po reklamie.

0: przedostatni, 30 dzień maja w kalendarzu. Mogę wam powiedzieć, a za chwilę bardziej się rozwinę, dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla polskiej muzyki, bo 30 maja urodziły się gwiazdy polskiej estrady. Jakie dokładnie? Posłuchajcie. Aż nie mogę w to uwierzyć, ale 78. urodziny celebruje jedna z polskich diw, czyli Alicja Majewska. 76 wiosen skończył dzisiaj Krzysztof Cugowski, wokalista, przez wiele lat głos Budki Suflera. 62. urodziny świętuje gitarzysta Tom Morello. 57 lat skończył aktor filmowy i teatralny Wojciech Majszak. Rok młodsza od pana Wojciecha jest modelka i celebrytka Ilona Felicjańska. 46 lat temu urodził się piłkarz i legenda FC Liverpool Steven Gerrard. 37 lat świętuje aktorka Sara Muldner. 26 wiosen ma od dzisiaj piosenkarka i autorka tekstów Karolina Stanisławczyk. Najlepsze życzenia dla wszystkich urodzonych 30 maja.
1: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
2: po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
2: Po polsku.
3: Dąb-

tego co czytam, w przestrzeni miasta pojawi się kolejny wielkoformatowy element związany z włocławskim fajansem. Do fajansowego Wicka i cukiernicy w najbliższych dniach dołączy ogromny talerz w kobaltowe wzory. W czwartek w jednej z lokalnych fabryk spotkało się kilkanaście malarek fajansu, aby wspólnie nanieść dekoracje na wyjątkowy talerz, który już wkrótce pojawi się w przestrzeni parku na Słodowie. Nie jest jeszcze znana dokładna lokalizacja, ale na pewno talerz będzie miejscem, gdzie mieszkańcy i turyści będą wykonywać setki pamiątkowych zdjęć. Ogromny talerz z napisem Włocławek będzie kolejnym elementem po fajansowych ławkach, nawiązującym do naszej lokalnej tradycji. Jeśli dobrze policzyłem, to 16 malarek ozdabiało ogromny talerz w fajansowe wzory, więc możecie sobie wyobrazić, jakiej wielkości jest ten wspomniany talerz. Kiedy duże naczynie pojawi się w parku na Słodowie? Pewnie w najbliższych kilku dniach. Bardzo miłym akcentem będzie możliwość poznania imion i nazwisk malarek uczestniczących w tworzeniu dekoracji, bo zostaną umieszczone na odwrocie talerza. Jest już wicek, cukiernica, wkrótce będzie talerz, to chyba teraz czas najwyższy na fajansową filiżankę. Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Z zarzutami matka Zosi, która wypadła z 11 piętra bloku. W Lublinie dziś 20. jubileuszowa Noc Kultury. Ale najpierw wrócimy do finału French Open.
2: Jesteśmy bardzo dumni z Mai.
1: Zapewniają kibice. Marcin Krzemiński. Nieważna porażka, ważny całokształt. Zdają się mówić kibice. Biało-czerwoni nie szczędzili wsparcia Mai Chwalińskiej po przegranej w finale Rolanda Garrosa. Polka uległa Rosjance Miże Andrijewej 3-6, 6-2.
2: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, zmęczenie. Widać było zmęczenie, jednak te 9 rozegranych meczów dało sobie znać.
3: Bardzo mi przykro, że przegrała, ale jestem dumna, że doszła do finału.
1: Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Występ Chwalińskiej oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu listy WTA będzie 21. Nigdy wcześniej nie plasowała się w najlepszej setce. Z zarzutami matka 5-latki, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu. Zosia w bardzo ciężkim stanie, ale stabilnym, jest w szpitalu w Bydgoszczy. Wiktoria D. ma odpowiedzieć za narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Prokurator złożył do sądu wniosek o 3-miesięczny na areszt dla kobiety. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy 6,46 wynika z rozporządzenia Ministerstwa Energii. W nocy Lublin ponownie zamieni się w wielką scenę sztuki i muzyki. Startuje 20. jubileuszowa edycja Nocy Kultury, tym razem pod hasłem Dobranoc. W sumie miasto przygotowało 200 atrakcji. Jedną z największych będzie instalacja Maki Jarosława Koziary, mówi Marzena Bielecka, dyrektorka programowa Nocy Kultury.
4: Możemy się spodziewać intensywnej czerwieni, która wykwitnie tym razem na kamienicy na rynku.
5: W tym roku bardzo ważnym punktem Nocy Kultury będzie Noc w Browarze.
1: Dodaje Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka festiwalu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Noc, można powiedzieć, w kratkę i pogodna, i pochmurna z deszczem. Padać może na zachodzie i południu sucho, na wschodzie lokalnie gęste mgły. Na wschodzie 10 stopni, w centrum 14, na północnym zachodzie 16.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Gdy dobra polska muzyka gra z głośnika i słyszycie newsy z okolicy, to znaczy, że słuchacie Radia Włocławek. Patryk Kamiński, dobry wieczór dla wszystkich po drugiej stronie fali. Sobota, chwila po 19:00, to jest ten czas, gdy zapach grilla rozchodzi się po wielu osiedlach. Ogrody, działki, altany wypełnione są śmiechem, rozmowami i pysznym jedzeniem. Biesiadujcie i korzystajcie z dobrej pogody. Mam nadzieję, że meszki wam nie przeszkadzają i bawicie się znakomicie. Teraz już znikam i niech gra muzyka. W tej godzinie wybierzemy się z Kujaw na Mazowsze śladem kwiatków bratków.

0: jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pie-

czas na krótką wycieczkę z Kujaw na zachodnie Mazowsze. Mieszkańcy Płocka będą mogli zabrać do domu miejskie bratki, które przez ostatnie tygodnie zdobiły ulice i place Płocka. Akcja rozdawania roślin mieszkańcom odbędzie się 1 czerwca przy pomniku Władysława Broniewskiego. W sumie przygotowano aż 1400 sadzonek. Akcja będzie prowadzona do momentu, aż wszystkie rośliny znajdą nowych właścicieli. W miejsce bratków oraz w pozostałych miejskich donicach pojawią się nowe kompozycje kwiatowe. Miasto, z tego co czytam, planuje posadzić ponad 4000 roślin, wśród których znajdą się między innymi pelargonie, surfinie, begonie oraz dalie. Przyznaję, bardzo ciekawa akcja. Nie wyrzucamy, tylko kwiaty są rozdawane mieszkańcom Płocka. Fajna inicjatywa, którą można byłoby w przyszłości przenieść również do Włocławka. W końcu, co by nie mówić, to mieszkańcy płacą podatki, więc dla nich są bratki.

Biblioteki publiczne na Kujawach coraz częściej są nie tylko miejscem, gdzie można wypożyczyć i oddać książki, ale również przestrzenią, w której odbywają się spotkania autorskie i powstają kluby dyskutujące o książkach. Dyskusyjny klub książki w tym tygodniu rozpoczął swoją działalność w publicznej bibliotece w Brześciu Kujawskim. Pierwszą książką, o której rozmawiali członkowie klubu, była powieść Anny Haber "Do wesela się zagoi". Lektura skłoniła wszystkich nie tylko do dyskusji, ale i do osobistych wspomnień. Okazało się, że współczesne przygotowania do ślubu i wesela znacznie odbiegają od tych przywołanych z pamięci. Różnice sprawiły, że w czytelni Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim co chwilę było słychać nie tylko szelest rozmów, ale i salwy śmiechu. Na spotkaniu inaugurującym działalność brzeskiego dyskusyjnego klubu książki spotkało się 11 czytelników z Brześcia i okolicy. Przeważały oczywiście panie, ale również na spotkaniu pojawił się jeden z panów. Jak na pierwsze spotkanie wokół książki, to bardzo dobry wynik. Kolejne spotkanie klubu dyskusyjnego w Brześciu Kujawskim już niebawem. Zapraszamy czytelników z Brześcia Kujawskiego i okolicy do rozmowy o dobrej książce.

drugiej połowie czerwca w Bądkowie zaplanowano huczny jubileusz 70-lecia Piasta Bądkowo. Wielkie piłkarskie święto odbędzie się 20 czerwca na stadionie w Bądkowie, a gościem specjalnym będzie legenda polskiej piłki, człowiek, którego kibice pamiętają do dziś za magię z piłką przy nodze, nieprzewidywalność i futbolową fantazję – Mirosław Okoń Okoński. Podczas jubileuszu klubu z Kujaw odbędzie się spotkanie z legendą, podczas którego piłkarz opowie o swojej karierze i niezwykle barwnym życiu poza murawą. Kibice z Bądkowa i okolicy będą mieli również możliwość zdobyć książkę piłkarza z autografem. Były reprezentant Polski oraz piłkarz takich klubów jak Lech Poznań, Hamburger SV czy AEK Ateny przyjedzie do Bądkowa nie tylko po to, by opowiedzieć o swojej karierze, ale również zainspirować zawodników lokalnej drużyny do rozwijania swoich umiejętności piłkarskich. Takiego jubileuszu nie można przegapić.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ofiary i kierowcy po alkoholu, za chwilę długi weekend na drogach. Potem nowe gwiazdy w opolskiej muzycznej Alei Gwiazd. Najpierw jednak Maja Chwalińska po finale w Paryżu.
2: No jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam.
1: No ale jest też dużo radości. Marcin Krzemiński. Piękny paryski sen Maji Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka, która debiutowała w głównej drabince Rolanda Garrosa, przegrała dopiero w finale tej imprezy. Górą w dwóch setach była Rosjanka Mira Andrijewa. Wygrała 3-6, 2-6. Maja sama przyznaje, że po tej porażce w jej głowie mieszają się różne emocje.
2: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
1: Mówiła Maja Chwalińska, finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Gratulacje Maison, piękny turniej, napisała na Instagramie Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka French Open, a prywatnie przyjaciółka Maji Chwalińskiej w tym roku odpadła z turnieju w 1/8 finału po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans z piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Kilka tysięcy osób uczestniczyło w 11. Trójmiejskim Marszu Równości, który przeszedł po południu ulicami Śródmieścia Gdańska. W tegorocznej edycji towarzyszyło hasło Równość wieje od morza. Na skwerze Świętopełka Wielkiego pojawili się też przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina, którzy mieli transparenty m.in. z hasłami Stop LGBT, Stop Dewiacji. Od uczestników Marszu Równości oddzielał ich kordon policji. Opolska Aleja Gwiazd polskiej piosenki powiększyła się o 2 gwiazdy. Odsłoniły je dziś Natalia Kukulska i dziennikarka Maria Szabłowska. W Opolu trwa 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Impreza zakończy się jutro.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Niedziela miejscami ze słońcem, ale spodziewajcie się deszczu i burz, a najpogodniej bez opadów na Podkarpaciu. Na termometrach nad morzem od 18 do 20 stopni, na zachodzie 24, na Mazowszu 26.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
4: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
5: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z OWE Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIKS 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. NPWiK Spółka z OWE Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.
2: Radio Włocławek. Po polsku.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.
2: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.
3: W bez...

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: kraschen. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się.
1: Jest mnie za mało na lustra.
0: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem.
1: Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
0: Idę przez osiedle jak przez tren.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: po polsku.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

polsku.